tie fo ɔbɛ bibi ala wɔwɔ ɛpɛ sɛ mede asɛm baako pɛto adwene mu sɛ wosɔre anɔpa ne sɛ wopɛ baabi asɔre nyankopɔn